0: Doha işdaye ya biki he haya. Zitkis dila wangaki yambi. Anandambi. Odut ya chise. Shimpezi wak baisaki. Nunima. Chedaki bibila. Hata.
1: So pet skoja.
0: Awi chadali.
1: Zvolna mizi.
0: Pochaku. Okjaugna.
1: Tak jak jestec.
0: Shodoju.
1: Za obzor.
0: Ja osmakał
1: wierni sobie i swe wizy.